kulisy mulisy. Hulil lisy za kulisy. Bubu. Whisky mi v krku šplo ucha, jsem sliskej jako ropucha. Já jsem marinc